0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli u ikaritawu la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitawu lincha. Vatela vakuyendla shikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli u imakaritawu. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanele kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tsali waka karitawu, nda shikuma kwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shikumi. Kambe, vata mahali, shivangata shikota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tsongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritawu mantshwa. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u dzela ni vanghana va wena, akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi, ndava dzela.